0: lecie, kurwa, projekt, typę dysta.
1: W kur...
0: Jak mówiłem, iskra wystarczy, by wybuchło. Patrz jak tańczy, w kur... Siocu.
1: Ale na nic twój zdrowy dystans.